Iwangula, Galabado, Zuluzamizo, Kazweyo, Bonga Nazuwe, Emusu. Galangiwangula, Galabado, Zuluzamizo,